Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta, Ludviga van Beethovena i Josefa Haydna. Uvodne minute poklanjamo simfoniji broj 29 u A-duru K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav Allegro Moderato. Orkestrom Camerata Labacensis diriguje Aleksandar von Pitami.